Nadchodzi część artystyczna, wielcy wykonawcy Shakira, Carlinhos Brown i przebój tego mundialu.